0: Petrolka.
1: Ejcie Petrolka.
0: Ejcie Petrolka. Ejcie Petrolka. Ejcie Petrolka. Ejcie Petrolka. Und ich steck all an. Ejcie Petrolka. Ejcie Petrolka. Ejcie Petrolka.